będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i